Jest vas da sem menštronca, ti si pej politikratu, ti od zhora, jest od spoda, vahamo naprej ta svet. Eden služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, eden komandira, drugi more tiho bet. V čas